prawdziwe stadło, że muszę w pustynię. Zator z letnich wrata, krew se prawą smiluje. Snykar prazny plet, ustające predaje. Kto wiesz, tam bez kucie.